0: ubumde Skyron. Asambe ayibona hey yo namanje ngisasho 2026 baba mawungakwazi ukuyibaleka hey usenkingeni baba hey wena man
1: ay
0: yey yo yey yo
1: yey